yogere bigambo mugambe mukama tukwetaga mugambe mumbere zona somwe chakira tukwetaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama watugamba wetuja mitima jafesebo oliwachi sero ni mwesimu okulongosa nokuyamba omwoyo mutukufu mamire obuwereza buno mwe mutukufu mamire kaniseno mwe mutukufu tumamire tata mwe mutukufu tunyweze tukulembere olwalero tuyigirize tata tukabira tukuyita yasamya kamwako omugambe mukama tukwetaga watugamba twasamya kamwako fena muno kajusa tata tukowola sebo tukowola mukama tukowola tata tukowola wechisa tukowola mukama tukuyita sebo tukwita olwazi bwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda tumanyi tukwita katonda twagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke paka zabada rebeko pradabarebe rebese paka zabadaba rabaka zabadabada rebese panabarebe rebese potoko zapa rebeko pradabarebe tubumbe mitime mija tubumbe mitime miyonjo tusembeze mukama tusembeze tata tulungamye mukwagalako leke kisacho kitufireyo leko mukono gwo tulungamye tunyite sebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaga tata tukwetaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibrahimu Isaka ne Yakobo katonda talemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwangusa katonda tusasira rabababababa rebokoprosopratanaba leko musaiwo gunanze kanisa gunanze obuweresa gunanze abaana gunanze abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatuukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rabababababa rebesopokosabaraba rebekepeketerebirebe rogosopataraba watusuubiza watusa joni mukama onotaje tuli watusuubiza watunakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 nogirirwakusatu mumpite nange nabayitaba nakanga nembalaga ebirungi binene nebyamaanyi byemutalabangako n'amatuga mwange bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita tata tukito tulokole tukito tulongose tukito tuwonye tukito tusebuja tukito tuyambe tukito tusembeze tukito tulungamye tukito tukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa rebesepatarabaraba rabakazabarabaraba rebesepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebesepokosabarabe rebekopradabarebe rabasepokosabaraba twetaga omwoyo mutukufu tukwetaga tata yekwasobora byonna yekwayamba tata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobeza noberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosupranabarebe robosupranabarebe sheketerebe robosupranabarebe rebesupranabarebe Bela wono sasira Mana langa bagenze Wasubiza